Wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wiesz, że najważniejsze to, że wi